fu, yasi wagani vum. Diri chibora, baby, diri chitunda. Fanundi shora, hanzi njine zikuma. Wagandi tora, wagandi suma.

0: The Pulse of a Dyke.
1: Taurai zvenyu, taura neni. Hanzi ava mazuva ekupedzisira magwaro. Hanzi ava mazuva ekupedzisira magwaro. Ari kuzadziswa nyika yose, nyika yava Sodoma neGomora yakarehwa ana Paulo matavire. Inonzi kudiko songu iyo? Ndudze ndidomboichaya asongu yakadaro. Alright, zviri kuti netsei kuti vanhu vagone kuzvinzwisisa zvinhu zvakadai zvinopedza mafuta ndokuudza.